od filtra mokro. Zajmę za noż. Zajmę za noż subedu, maksad manus. A je płci by czes mi bynu, wyszło mam albudnic. A znu cari milice, je cara febedu, cari nukce. Je joy du.